0: Bez tebe ne znam.
1: Kapris.
2: Kapris.
1: To
2: je Radio Kapris.
3: Hear the clock ticking on the wall.